in pamäti. Tai komanduje. Kojima pamäti snagi, olimpijski plamen raspiruje.